0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie.
2: Twój podcast w Niemczech i twoje radio w Niemczech. Dobry wieczór, zapraszam na pół godziny po polsku na antenie Radia Kosmo. Witam was, Maciej Wiśniewski.

Tu audycja Kosmo po polsku. Cieszymy się, że słuchacie nas w radiu, ale bardzo byśmy chcieli, żebyście również posłuchali też naszych podcastów. I kilka razy w ciągu najbliższej, no już niecałej pół godziny, będę was do tych podcastów zapraszał. Już za chwilę zaproszę was na podcast, który ukaże się jutro, a mówić będziemy w nim m.in. o rocznicy otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Polaków. Rozmawiać na ten temat będę z pełnomocniczką władz Berlina do spraw integracji Katarzyną nie wiedział. A później także nieco innego rodzaju zaproszenie, a mianowicie na cykl koncertów The Infinite Now w Berlinie z bardzo mocnym polskim akcentem. A muzycznych polskich akcentów na pewno nam również w tej audycji nie zabraknie.

0: Wraz z początkiem maja minęła 15. rocznica otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Polaków. 1 maja 2011 roku Niemcy, także Austria, zakończyły jako ostatnie państwa Unii Europejskiej okres przejściowy przed otwarciem rynku pracy. Jak wypada bilans tych 15 lat z punktu widzenia polskich pracowników i polskich organizacji w Niemczech? O tym będę mówić w jutrzejszym podcaście z cyklu Niemcy z bliska, a o rozmowę na ten temat poprosiłem między innymi Katarzynę Niewiedział, pełnomocniczkę Senatu Berlina do spraw integracji i migracji i pełnomocniczkę rządu federalnego do spraw Polonii. 15 lat swobodnego przepływu pracowników w Niemczech, przede wszystkim mamy na myśli tutaj polskich pracowników. Historia sukcesu, czy raczej niespełniona obietnica?
1: I to. Z jednej strony wejście Polski do Unii Europejskiej jest wielkim sukcesem. Wolność, swoboda poruszania się jest też oczywiście wielkim sukcesem, ale 7 lat okresu przejściowego pokazuje, że Niemcy, jakieś lęki i obawy były. I to ludziom zostało. Jaka ironia historii do dzisiaj, że tak Niemcy bali się właściwie tych polskich pracowników, a dzisiaj bardzo by chcieli, żeby zostali. A ogólnie mamy sytuację odwrotną. Ludzie wracają do Polski i migrują z powrotem, albo nawet nie tak chętnie już przyjeżdżają.
0: Jakie w tej chwili największe przeszkody, największe bariery polscy pracownicy mają na niemieckim rynku pracy?
1: Mówimy tutaj cały czas o tym, co na papierze znaczy, że mamy te same prawa dla wszystkich pracowników, a de facto tak nie jest. Spotykamy się z tym w naszych poradniach doradczych, ja spotykam się w mojej pracy naprawdę z dużymi problemami strukturalnymi. Ludzie, którzy nie pracują w swoich kwalifikacjach, którzy są wykorzystywani, którzy nie dostają wypłaty, którzy w ogóle nie znają swoich praw jako pracownik. To są rzeczywiście ogromne przeszkody do tego, co właściwie idea europejska miała na myśli, mówiąc, że ludzie mogą się przestrzeniać i pracować w każdym kraju na tych samych warunkach.
0: Wspomniała Pani o tych powrotach. To czy niemiecki rynek pracy i cała ta otoczka, tak? Myślę tutaj na przykład o Willkommenskultur. Czy on jest jeszcze atrakcyjny dla Polaków? Długi namysł.
1: Spróbuję odpowiedzieć tak. Niemcy, czy kraj niemiecki musi zrozumieć, że nie ma dobrych i złych migrantów. Jeżeli mówimy tutaj o Willkommenskultur, to mówimy ogólnie o atmosferze, o klimacie w kraju, gdzie ludzie z innych krajów czują się dobrze. Nie mówimy tutaj tylko o Polakach, tylko też o innych regionach świata. Obserwujemy coś takiego teraz w Niemczech, że brakuje tej Willkommenskultur, brakuje takiego otwarcia, szczególnie jeśli chodzi o politykę, na migrację. Mamy bardzo negatywny dyskurs migracyjny, aż wręcz lęk przed migracją. To ludzie widzą, to czują, odczuwają, że nie są tacy tutaj chciani. I to się odbija potem na liczbach i statystykach. Wracają do domu albo nawet wcale nie podejmują się przyjazdu.
0: Katarzyna Niewiedział to fragment wypowiedzi dla jutrzejszego wydania podcastu Niemcy z bliska. W nim znajdziecie również inne głosy podsumowujące te 15 lat swobody podejmowania pracy w Niemczech przez Polaków. Nie zabraknie też oczywiście innych tematów. Będziemy mówić o roku rządów kanclerza Merca i jego wielkiej koalicji. Spróbujemy podsumować ten rok w polityce wewnętrznej, zagranicznej i oczywiście w stosunkach polsko-niemieckich, a także zapowiemy kolejną edycję konkursu Wybitny Polak w Niemczech. To wszystko jutro w Niemcach z bliska, warto posłuchać, a już za chwilę, jeśli ktoś nie wie, to powiem, jak nas znaleźć w podcastowym świecie.

Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.

W radiu sprawa jest prosta. Jesteśmy dla was zawsze o godzinie 22 na odpowiedniej częstotliwości. Na przykład w Berlinie to 96,3, a w Nadrenii 103,3 MHz. Jeśli chodzi o podcasty, sprawa jest jeszcze prostsza, bo możecie nas słuchać kiedy chcecie, przez cały czas, 24 godziny na dobę. A jak do nas trafić? No wejdźcie na przykład na naszą stronę kosmoradio.de i tam możecie również słuchać naszych podcastów. Inna możliwość to serwisy streamingowe. Jesteśmy na Spotify i Apple Podcasts. Wystarczy wybrać tam kanał Kosmo po polsku. No i wreszcie znajdziecie nas także w aplikacji ARD Sounds. Tam również po wpisaniu Kosmo po polsku będziecie mogli słuchać dowoli. No zatem możliwości jest wiele. Którą wybieracie?

Zapowiedziałem na początku audycji, że chciałbym polecić wam pewien bardzo ciekawie się zapowiadający cykl koncertów z bogatym polskim udziałem w przyszłym tygodniu. No i to jest właśnie ten moment. The Infinite Now, tak nazywa się to przedsięwzięcie, które wspólnie organizują dwa renomowane festiwale muzyki eksperymentalnej. Berliński Atonal i krakowski Unsound. The Infinite Now to jest właściwie tytuł jednego koncertu. Ale co to za koncert? No można powiedzieć wypasiony. Ma on potrwać bowiem, uwaga, nieprzerwanie przez 30 godzin. Muzyka w berlińskiej Kraftwerkhalle grać będzie cały czas, zmieniać się będą tylko artyści. Dodatkowo organizatorzy zapowiadają 3 koncerty jako preludium. I tak, w najbliższą niedzielę, 10 maja, w Berlinie zagra m.in. Piotr Kurek. We wtorek, 12 maja, Hania Rani. A w czwartek, 14, Sinfonieta Krakowia z towarzyszeniem Aleksandry Słysz. Aleksandra Słysz, kompozytorka, inżynierka dźwięku i laureatka paszportu polityki, a także Teonika Rożynek i Rafael Rogiński wystąpią też w programie głównego koncertu The Infinite Now. Ten rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18 i potrwa nieprzerwanie do północy z niedzieli na poniedziałek. No kto ma siłę, niech słucha. Nasze podcasty są trochę krótsze i łatwiejsze pod tym względem w obsłudze. Dla nas na koniec jedna z polskich wykonawczyń tego cyklu. Hania Rani ma zawsze w Berlinie komplety publiczności, więc pewnie nie inaczej będzie i tym razem. Tu w duecie z Dobrawą Czocher. To fragment albumu Inner Symphonies z 2021 roku. Pierwszej płyty nagranej przez polskich artystów dla szacownej niemieckiej wytwórni Deutsche Grammophon. Pamiętajcie, słyszymy się w radiu, ale słyszymy się również w podcastach. Tyle na dziś, kłania się Maciej Wiśniewski.